Dwie chwiliny zostające do 6 godziny u Polski i siamaju Białorusi. Na chwalach 98 godzin u Białostoku i u Harodni, 99 i 2 u Bieraści i u Białej Podlaskiej, a tak samo na sajcie racja.com wysłuchajcie Białoruska Radio Racja. Sienia mają 27 żniwnia i może zachlaniem jeszcze u kalendarz racji, co w minulym zdarzyła się u hetyż dzień. I tak, u 1652 godzie Kapyl, Kleck i Słuck otrzymali swoje herby. U 1906 godzie narodził się Siergiej Nowik Piajun, białoruski poety piśmiennik. U 1929 godzie u SSSR był skasowany siamidzionny pracowny tydzień i uwiedzi na piacidzionka. A u 1993 godzie pamior Aleś Suczok, zaprawdne je prozwiszcza Piotr Dabryjan, białoruski poet, zmachar za odkrycie białoruskich szkół u 1930 hady. Wielmi mało już czasu zostaje do początku naszej sioniaśniej ranicy z racją. Stoś Daderka czeka już z nowym wypuskiem na winał. Także to już za chwilinę będziemy poczynać.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: 16 хвилин застало się do 7 godziny u Polski i 8 u Białorusi, a to znaczy, że u ranicy z racją przyszedł czas na komentarz. Na boszta kierownik amerykańskiej rozwiedki prelatał u Moskwy i czemu ten fakt ustrywożył oficyjny Kijew. Prahęta piszuć u siesu świetnia media, a międzynarodne eksperty proponują swoje wersje przyczyn takiego wizytu. Podrabiaźniej prahęta u siąniesznym komentary Jany Zapolskiej.
0: Komentar racji.
3: 25 жнивня на московском аэродроме Внуково здійснив посадку американский военный самолет. На его борте находилась одна из самых впливових особ Вашингтона, директор Центра.

0: Racja.com.
1: Już o tolki 5 chwilin zostało się do siomej godziny u Polszczy i bośmiej u Białorusi i do czerwowa spotkania sa Stasiem Daderkam, jaki rychtuje siądnia na winy. Asia rod tych żabudzie i prawajnu w Ukrainie. Straty u rosyjskim wojsku nabliżająca do 1,5 miliona. Budzie tak sama informacja, sztu u Białostoku odznaczać jubilej Sokrata Janowicza. Poczekajcie jeszcze niepełne 5 chwilin i bolsz informacja upaczujecie już o efiry naszego radio.

0: Polskim wojewodztwem i subsydiami ministra wnętrznych spraw i administracji. Medialny patronat Polska je Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: To była reklama.

Które chwiliny zostaliście do połowy na 9 u Polszczy i połowy na 10 u Białorusi? Był Lewon Wolski, hurt IQ 48, za chwilę będzie hurt Aerosmith, a paśla jego Juraj Dziaszuk z nowinami sportu. Ale raniej raz powiadu wam, raz jeszcze pra nadworie, jako je siądnia, maje być u naszym pamierzy. A maje być w oblaczna. Wiecier lochki, od 3-4 metrów za sekundę, cisku normie. Temperatura powietra dniom u Białostoku do 22 gradusa, tak samo u Harodni, u Bielsku Podrażskim i Hajnałcy do 23 gradusa, a u Bieraści do 24 gradusa. Wieczorem ta temperatura będzie od 15 do 20 gradusa, a noczu od 12 do 14 gradusa. Noczu maje być jasna, wiecier lochki i cisku normie. Zautra pieramienna oblaczność, a temperatura dniom od 22 do 24 gradusa.

0: Радио Рація.
1: 4 chwiliny zostaются do 9 godziny w Polsce i 10 w Białorusi. I do nowego wypusku na wina, uśród jakich poczujecie niż innym. I ab tym, że Bielczychunka rychtuje rezerwowую schemu kierowania. Ale usie padrabiazności, użo praz niekalki chwilin, ad stasia daderki.

ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać

martwy dzień. Chcę mieć wszystko albo nic, nie będę żyć na ból. Zmieniam ten kiepski film na piach spod kół. Żadna korzyść zyskać świat, a duszę stracić, więc ruszam stąd jeszcze dziś. O wszystko gram, żeby